mpɛmpɛnsoɔ me ne wadu mu yi ahene mu hene no te na kɔnwam na me ne wo mmienu yɛ sɔwie yi a bɛbɛ wɔ sɔwie gyina ne mɔ so wɔn a wɔne yɛn di asie no wɔbɛtwa ani ahwɛ wɔn na hwɛ sɛneɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dene ne mehu no hwɛ hwɛ hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mebɔm wone mmɔm